miłość, niedojrzałe grono, wzięte na stół Allaha, tu perełki wschodu, z morza uciech, szczęścia porwała za młodu, truna, koncha wieczności do mrocznego łona, skryła jej niepamięci i czasu zasłona. Nad nimi turban zimny błyszczy wśród ogrodu, jak buńczuk wojska cieniów i ledwo u spodu zostały dłonią giaure wyryte imiona.

Róże edeńskie, uczystości stoku, odkwitnęły dni wasze pod wstydu liściami. Na wieki zatajone niewiernemu oku, teraz grób wasz w spojrzeniu cudzoziemca plami. Pozwalam mu, darujesz o wielki proroku. On jeden z cudzoziemców oglądał ze łzami.

zgubionych ulicach czuję dumę i gniew, gdy wspominam śmiech, co niósł nocami się jak zbyt głośna muzyka, jak miłość i grzech, kiedy wciąż wierzysz w nie. Zamykaj oczy,

0: posłuchajcie dawnej opowieści pewnego dziada, w której przeszłość dziadowskiej doli jawi się niczym jutrzenka.
1: Teraźniejszość zaś to świat smutny, pełen goryczy, w którym przyszło mu bytować i musi walczyć z przeciwnościami losu.

Sluhajte toj peršej našoj lastivočke, lem kiskoho, darot do radia, lem FM

Drodzy słuchacze, witajcie po przerwie. Z tej strony Severian Kosowski. Produżam audycję o domasz. Budu z wami jeszcze czeraz dobrych paru minut, tak że aż do godziny 9 wieczorem.

kpin w zerkali. Ty pomachasz, to dywne. Czy naprawdę ty los smutki, że siedzisz tu samo?

Żeby skosili taj zromadeli si hore taj dolene. Kosari, kosjać, kosari, kosjać. A vi

0: A ja znam azbuku.
1: Už poznali M.
2: Azbuku.
1: A jak auto?
3: B. Jak bukol.
4: V. Jak vatra. H. Jak hora.
3: G. Jak gazda. D. Jak dora.
5: E. Jak ekran. J. Jak jeleń.
0: Ż. Jak żeto. Z. Jak zelin.
4: I. Jak igła. I. Czudaczne, bo na I sianyczne zacznę.
1: E. Je też zmanierowany. Seryt słowa zachowany.
3: Abo zas na kince stoit i początku bars się boit.
5: Dalej bukwa J jak Josyf.
0: K jak kosa, E jak łosy.
4: M jak mama. N jak nianio.
3: O jak oreł, P jak pani, R jak rusnak, S jak słucha.
1: T jak terka, U jak uchyl.
0: F jak fajka.
3: H jak chyża.
5: C jak cerką.
3: C jak czyżyk.
4: Sza jak szkoła.
0: Szcza jak szczawi.
5: Ju jak juhas.
1: Ja jak jabir.
0: Bukw je 32.
1: I znak 2.
3: Znak miachki.
4: Z twardą znaką.

Witam Was, drodzy radiosłuchacze, i zapraszam na następny odcinek opowiadania Władimira Chylaka Sopróżestwo i cztery fakultety. Rozdział czwarty. Który z nas bude się spowidał pierwszy? Zwidał otec sofrąc swoich hosty. Oddajemy Tobie pierwszeństwo, żeby Ty nam dał prymir pełnej i szczerej spowidy, odpowił uriadnik. Doktor i uczytel potwierdzili mołczaniom. To słuchajcie, zaczął świeszczennik. Po skończeniu teologii Jan rozdumował nad hamletiuskim zwidaniem. Byty czy nie byty. Rozumie się, że na tym, bo to zwyczaj wszystkich ruskich świeszczenników z niewielkimi, rycz jasna, odstupstwami. Nie bardzo ponachlało się mi do sopróżestwa, ale o wszystkim ryszyła niebezpieka byty samomu na seli, daleko od inteligentnych ludy i nie można spobesidować z takim, kto zrozumie moją duszu, kto bude wiernym pomicznikom w gazdiłci, a w razie chłoroty, na koho możby samarytański czyn nałożyty. Rezygnacja z toho byłaby jak zakopania się żywym w mohyli. Protoś widania kolesia żenyty było na peret riszene, bo precin musiło się to staty peret wyśłaczeniom. Cyli przyożenyty się za młodu, kole świt peret stał lat się w jasnych kolorach, cy piźniejsze, kole człowiek dozryje, zajmę wo świt i stanowisko i zdobudę w życiu doświadczenia. O tym ja budu sudył po waszych wyznaniach, a hołowni po twoim, Atanas, proto, że z nas wszystkich ty najpiźniejsze riszył się ożenyty. Jednolem zwidania suszyło mi hołowu, z kim się ożenyty. Z krasną płocią striczał jem się bardzo rytko, na sył i schrecznosty zamieniał jem z ożenami paru sztodennych sliw. Piszą jem poradu do mojego opiekuna. Żen się z tom, mi wszystko jedno, odpowił wind kazujuczu cybuchom perezwikno na zbutnitu od starosty pochylenu werbu. Naturalnie nie był jem zadowolony z takiej rady, zauważył to mi opiekun i wesoło powił. Nech niwaj się za moją radu, ale inakże nie możu. Kole ja by tebe namawlał do żeniaczko z tom albo inczą, byłoby to moralne prysylania, a ja tebe syłwatyn jak nie choczu. Jednoż to możu, to powisty tobi, szto dumam o każdej dziewczyni, jaka się ty spodabat, kole mnie o to poprosysz. Ty rob dalsze po swojej woli i rozumi. Poperestał ją na tym i nie wymachał od niego niczego bilsze, znajuczy jego twerdist, jako i nie ruszyłby i sam suworą. Były dwie dziewczyny, jakie się mi podobały. Jedna nie woliła mnie swoją hordą krasotą, druga swoim wesołym usposobleniom. Obi odradył mi opiekun. O pierwszej powił, że je dobrze wychowana, ale w jednym napriami. Jej rodzice nie dumali o serce dziłki, wysylili się na jej zowniżnist. Chotiliż to by od wszystkich riwesnic była krasze obleczena, żeby od wszystkich lipsze tancowała, krasze hrała, na fortepianie i krasze śpiewała. Jej rodycze chotili chwality się nią paret inczyma ludmy, proto ich diłoczka zrobiła się horda, mirjała wysoko i była samolubna. Druhu nazwał win pustą i lekkoduszną i do toho jeszcze chpertą. Nie mała ona ochoty ani terpeliwosty do niejakiego zaniatia, ani do gazdiłki, ani do żeńskiej pracy, a kole już szczosy zaczęła, to wse leżała niezakończone. I choć było mi prykro, kole jednu i druhu kto se stawlał w złym świetli, musiał ją wyszmaryty ich z pamiaty. A to, że mi opiekun znał się na ludziach i potrafił ich ociniaty, lipsze jak koni, na których tyż bardzo dobry się znał, późniejsze się potwierdziło. Oba dziewczata dnes oddany, ale o kilko dobry jem czuł, ich mużowe nie mają cnych pożytku.

po waszemu przypadok, a po mojemu prowadzenia powołał mnie na wesila do domu znajomych. Buduczy tam był jem pasywnym lubitelom tancia, bo w tej sztuci nikole daleko jem nie zaszał. W kuti pomieszczenia wzrył jem diucza, o jakim zdawało się zabyły wszystkie prysutne mężczyny. O kilko dobry wyczytał jem z jej oczy, było i stąd, że nikto nie poprosił jej do tancia, choć mała wielką ochotę pohulaty. Przyznaję się, że żal mi było bidniatka i zmyłował jem się nad nią. Kolelem muzyka zagrała kadryla. Do toho nie trzeba wielkich zdibnosty, lem zdorowych nich i uwagi. Ja poprosił moją neznajemu o czest jednego kadryla. I tym samym dał dobry prymir dla inczych mężczyzn i nahodu upewnity się, z jaką gracyją tancuje. Tak, że przy następnych tanciach przechodziła z róg do róg. Toho dnia naszał jem tyż nahodu do toho, żeby z nią pobesidowaty. Choć besida nasza była ciłkom zwyczajna, to bar z mene zanymała, a po prawdzie to dziewczyna mene zanymała. Ja nie zabył zwidaty mojego opiekuna oniu. Czy podabać się ty jej lice? Zwidał win mene. Nie je ona krasawycią, odpowił jem, ale jest przyjemna. Swataj jej, ona jak raz dla tebe żena, powił win. Ona tycha, skromna, robitna, przyjemna, a najważniejsze, wychowana bohobini. Ona znaje dobro nie z imienia, ale z dijania, a to lepsze od krasoty i bohactwa. Ja nie znam, czy wasze charaktery budu cyhidny, czy nie, ale tym się nie traplu, bo znam, że to pobożny duszy budu wsesia z osobą schadzaty. One najdą sposób na neporozumlinia, jak różne ci charakteru mogą wyklikaty, bo wielką czynnością dla nich je dobro, jak je uczyt i chodyt. Ty czesnej i ona czesna, budę te żyty wschodzi. Polichał jem na doświadczeniu mojego opiekuna jak na Ewangelii. Proto i teper jem ho posłuchał, a jego pochlad na wybir żeny perekażu ditiam, bo nikoli nie narikał jem na moje sopróżestwo. Nie dumajte sobie, że zaczął jem romans zakla smesia zaruczyły. Nycz podibnocho. Wyjawił jem żelania wziaty jej za żenu. Ona schodyła się za mia pity. Nycz bilsze. Nie trapił jem się jej minułym. Znał jem, że to była ona syrotą po czesnych rodyczach i jeszcze jedno, że jakisy adukat wyjawił jej swoją lubą, ale lyszył jej na ostatnim roci studyju. I na dneska to już wszystko. Dziękuję wam bardzo serdecznie za uwagę. Czytała Monika Tylawska.

0: Почуєте тепер програм з архіву Радіа ЛМФМ.
1: Читання – то найліпша забава, яку видумали собі люди.
2: Читання – то подорож, котра нигде ся не кінчить, довга, ба, вічна подорож, в часі котрої стаємо ся лагідніші, мильші і бажа чоловече.
3: То читат книжки жиє два рази.
4: Радіочитальня.
5: Хиша без книжок єсть як тіло без душі.
6: Думам – то читам – то єм.
7: Книжки суд товариством, котрі собі чоловік сам добират.
8: Добрий день. Вітаме вас, дорого слухачу Радіо ЛМФМ, і просиме на 65-й уж одтинок програму Радіочитальня. На днеска зрихтували сме текст о чарах. Люди от все хотіли познати то, що незнане, і знали, що існують вкриті знання, доступні лем для втаємничених. Було то потігаюче, але й небезпечне. Всі боялися незнаного. Послухайме оповідання з Остурні, села, котре лежить як зачаруване гніздо в прекрасній долині меже п'янінами і високими Татрами. В селі Тум, як і інших русинських осадах, родилися чарівні приповідки. Послухайме єдної з них, записаної прес Еріку Матонокову.
9: Еріка Матонокова, Хмарник. В стародавнім селі під Татрами, в глибоких горах, де до гнеска денекотри люди вірят в босорки, або в тото, що їх одвіджають люди з хмар, котрі називаються хмарниками, я пережила таку пригоду. То ті хмарники страшні виглядають, але мають таку силу, що можуть вліяти на будуче хоцкотрого чоловіка. Часто придуть до хижи і просят ся істи, або ся просят на ніч, але люди ся їх боят, то часто їх виганяють. Але пак приходить помста, оген, біда, да яке нещастя. Я, кіді їм була іще малим дівчатком, раз їм була сама дома. На полудне прийшов до нашого двора барс брудний жебрак. Шмаття подерте, брудний от болота, довга кудлата сива борода. Підперав ся великом, сукатом, покрученом палицьом і цілий був в ранах і пирщах. «No strach!» Jasia Vera bardzo przestraszyła. Młodsze dzieci zaczęły płakaty, kryczaty, ale żebrak lem do kuchni się pchał. Prosił mnie o dasz to do idła. Ja powiła jem, że mamy na je doma, a my same nie mamy szto isty. Ale tot straszny człowiek nie piszał het. Wyszął na pit i luch sobie na sino odpoczywaty. Poleciła jem do seła, po ludy, żeby pryszle nam pomoczy wygnaty żebraka z chyży. Ale win nikogo nie posłuchał. Susidki ho prosyli, żeby piszą sobie dale, że dity perestraszene proneho płaczut. Bojat się ho i buda się im w noczy snył. Nic nie pomagało. Na południenok pryszli z pola naszy mama podoity koroły. Byli to mudra i łaskawa żena. Wynesli na pit żebrakowy chliba i kwasnoho mołoka. Pak nawaryli bandurok, pomastyli ich i predali mu hornia świeżoho mołoka. Jak się najuł, prosili ho, żeby piszał dalsze, bo perestraszył wszystkie dity. Murza doma neje, powidali, piszą daleko za robotą, a dity się was bojat, ujku. Żebrak najuł się pomały, powterał gambu do brudnoho rukawa i powił. Proto, że z toho, czoho masz nevelo, ty mi dała się na isty, gazdynio, od teper nygda na twoim stoli ne bude brakowało idła ani dla tebe, ani dla twoich dity. i zeszł pomałe spodu dolinu, a pak piszał sobie horiseło. Wystraszane dity pozerale z obłaczka, de ide. Naraz pryka pleczci, żebrak się stratył, jakby się pić zemlu zapał. Mama powile. Dity moi, to nie był obyczajny żebrak, lem chmarnyk i dobry sme zrobyle, że sme ho na porożnio z chyży nie wyhnale. Na pewno by się na nas zomstył. Tak się i stało, jak chmarnyk powidał. Wse sme male dost idła na stoli. Otec od toho czasu, što nas odwidył tot chmarnyk, naszał dobru robotu w jednoho gazdy i idła nam już nigda nie brakło. Każdy człowiek, powidale mama, jest zobowiązany rozdility się tym, što ma, jak się strytyt z biedniejszym od sebe. Czytała Warwara Duć.
8: W dawnych czasach, kiedy ludzie liczyli się sami, wierzyli, że istnieje woda życia, tajemny eliksir, który liczy wszystko choroby. Posłuchajmy bajki nagranej przez redaktorium Radia Lem FM.
4: Żywa woda. Dawno, dawno temu w maleńkim seli mieszkała biedna wdowa z trzema synami. Najstarszy z nich był bardzo silny, znał się dobry byty i niczego się nie bojał. Średni syn czytał dużo książek, był bardzo mądry i rozważny. Najmłodszy syn Łanio niczym się nie wyróżniał, gazdował tak jak kolesy jego nianio. Nie miał czasu ani na naukę, ani na bytki. Selane, a i bracia pomitali łaniom i zwali go Bortaczką. Jednego dnia wdowa ciężko zachoriła i żadne lekarstwa jej nie pomagały. Mniały dny, ale nie przychodziła do siebie. Synowie piszli do najstarszego żytela seła, który mieszkał na kraju lisa. Pokłonili się mu nisko i poprosili.
10: Pomożcie nam, didu! Pójdźcie dych na daty żołej wody. Nasza mama wmyrajut.
4: Kryknął najmłodszy syn.
11: Czarodziejne dżereło żołej wody bie na sobotnik gori. Pit besidujuczym drewom, na kotrym sidyt zaczarowany sokił. Tot, kto tam pide, musit wernuty w protiahu semoch dny. Po drodze nie wolno się ani raz obizryty, bo kto się posmotryt do zadu, od raz zaminyt się w kamień. Nie wolno też nigdy w bik zojty.
4: Bratia horiaczo podjakowali za radu, wernuli do chyży i zaczęli dumaty, kto pide gladaty żywoj wody.
12: Ja jem bardzo silny, za to poradzę si najlepsze.
4: Powił najstarszy brat. Wziął ze sobą topir, popraszczał się z rodziną i ruszył na sobotnią górę.
13: Jakim win jest herojom?
4: Zachoplał się średni brat.
10: A co będzie, jak sobie nie dasz rady?
13: Pit, Bortaczku, drubaczku. Czom by sobie mał nie daty rady?
4: Sztoden bratia smotryli na płód, żdali brata z żywą wodą. Ale przeszło 7 dni, a win nie wertał. Propał desy bez wisty.
10: Co robimy?
4: Zwidał się łanio.
13: Jak ludzie besidują, że żyła woda wertat z dorowla, to tak musi byty.
4: Powił średni brat i ryszył, że teper win pide na sobotniu horu.
13: Naszemu bratu musiło się sztosy prytrafyty, ale ja sobie dam radę.
10: A może ja pidu? A ty się leszę z naszą mamką.
4: Neśmiłość widał się łanio, ale seretni brat lem się zaśmijał.
13: Do toho trzeba rozumu, a ty ho nie masz.
4: Seretni brat wziął ze sobą wczane knychy i kropyło, żeby czorta z drogi zohnaty. Pak popraszczał się z rydnyma i ruszył w drogu. Mniały dny i noczy, proszą tyżden, a brata nie było widno. Łanio sztoden wychodził na płód. Smotrył, czy nie nadchodziad starszy bratia. Ale nikogo nie było. W kińce sam wybrał się w drogu. Wziął ze sobą kawalec chliba i zaostrzenił kosu i ruszył w drogu.
10: Muszę uratować bratiu i ozdorować ty mamu.
4: Iszoł przez ciły den hustym lisom, aż dotarł pod sobotnią horu. Stanął, zader hołowu, ale hora była taka stroma i wysoka, że nie było widno jej werszka. Łanio zbychnął tychićko i zaczął wychodzić na horu. Naraz, pod nohami, wczuł syczania zmoi, która furt za nim pouzła. Ale chłopczysko nie zwertał na nią uwagi. Zatysnął zuby i iszł dalej. Naraz zmoja zniknęła między kamieniami. Łanio podjakował Bohu za ratunek i molaczy się piszą dali.
11: Hej, hej, dejdeś, chłopcze.
4: Wczuł za sobą hołos. Użmał się odwernuty, ale zdohadał się, że nie wilno mu to chorobyty i nie zwertajuczy na nic uwagi iszą dali.
11: No czo mnie odpowiadasz?
4: Zas wczuł hołos, ale i teper się nie odwernął. Człowiek z rohami na hołowi dognał go i wyperedył.
11: Dejdesz!
10: Koże uładu, dla mamy!
11: A ja dziży do powodu. Pospod w prawo i jaka wahidna droga. Chod, idziemy razem.
4: Najmłodszy brat pizrył w prawo, gdy naraz pojawiła się wychidna stężka. Bez kamieniu i terniu. Mał uż tamady i ty, ale przypomnął sobie słowa dida, że nie wilno mu schodyty z drogi.
10: Idź sobie sam, ja budu iszą tak jak do teper.
4: Po tych słowach dalsze pniał się w horu.
11: A najdalecho!
4: Wczuł i podorożnej z rohamy naraz zniknął. Łanio poniał, że to czort, który chciał ho zwesty z drogi do złoho na chwaryty i od tej pory nie zwertał już uwagi ani na kryky, ani na terni, ani na kameni. Lem spynał się w horu, jak lem najskorsze mich. Pod werszką sobotniej hory z peczal wyskoczyła niespodziewanie wielka i straszna werturnycia. Stanęła na zadnich łabach i skoczyła do chłopcia. Łanio nie wstraszył się żwira i obronił się swoją kosą. Tak podszedł do besidującego dereła, a ono kazało mu odłomyty hołusku i namoczyty jej w żywej wodzie. Z dereła zlecił sokił z dzbanką w dziubi. Czerpnął wodę z dżerelcia i podał jej chłopczyskowy. Najmłodszy brat schodził z sobotniej hory z dzbanką pełnym żywej wody i hołuską urłaną z besidującego dereła. Wse, koli zamoczył hołusku w wodzie i pokropił nią kameni, które leżały przy puty, skały zamieniali się w ludy, które przybywały doterty do zaczarowanego dereła. Dwa wielkie kameni zamienili się w starszych bratów Łania. Oba podeszli do najmłodszego brata i dziękowali mu za spasienia. Tryje bratia wernuli do chyży, gdzie leżała ich chwora maty. Najmłodszy pokropił jej żywą wodą i odraz stała z posteli micna i zdorowa. Zahańbyli się starszy bratia, że śmiali się z Łania. Pereprosili go i mocno wystyskali. Pak długo żyli wszyscy razem, w zgodzie i poszanie.

Znanym magicznym bajkowym atrybutom jest też szapka niewidymka. Nie jeden lemko mriał o takiej szapki, żeby po wygnaniu moczu choć na chwilku wernuty na lemkołynu.

0: Była ona jedną z mądrzejszych ludyń swego czasu. Jej proces był jednym z ostatnich, w którym zasłużono spalenia. Posłuchajmy legendy o czarownicy z Telicza, która tak jak Anna Duda skończyła żywot na stosi. Legendę totu zapisał Andrzej Potocki, historyk regionalista i animator kultury z Rymanowa. Telicka czarownica. Raz na parunatce drogiu rodzi się takie krasdziucza, jaką była Oryna, młoda telicka mieszczanka. Szwarna jak łozyna, czornowołosa o oczach, w których odbija się syniawa neba. Łagodną mała naturu, jak lekki witerok, w roboci skora była jak hirski potyczok. Chłopciam podobała się bars, ale duże dziewczat zawydowało jej krasy, a denekotry stare baby aż jej nienawidzili, bo ich dziewki nie były tak krasne i robitne. Zaczęły proto rozpowiadaty, że Oryna na pełno czarownicia, bo przecież jej krasa jest nieczłowecza. Skoro pojawiły się czutki, że Oryna szmaryła w rok na jakieś dziecko, które jak na niego pizryła, ciłe zosyniło. Ktoś inny mał jej wydity, jak zbierała raniszniu rosu. To wszutko mało poświadczyty o jej nieczystych intencjach i związkach z nieczystymi syłami. Sprawa trafiła do sudu. Wozwano wszutkoch, kotry były gotowy świadczyty proti Oryni i jej samu, żeby mogła wysłuchaty, oż to jest posłuchana. Paru starych bab złożyło falszywe zoznania, obwiniajuczy Orynu, oczyny poświadczajuczy to, że jest ona czarownicą. To ta zaperyczała wszutkomu, za to, że wszutko, co wczuła na swoju temu, było cygaństwem. Sudzi nie znali, jak rozwiązać to tu sprawu. Rieszuły piddaty jej probi prawdy prez pławania. Wybrane ostało miejsce złuczenia dwóch rik, Muszynku i Popradu, bo tam był głęboki baniur. Oryni powiązali ruky i nogi i tak wszmaryli do wody. Jakby zaczęła się topyty, oznaczałoby to, że jest niewinna. W protywnym razie czort mał jej utrzymywać na werchy. Jak jej wszmaryły do wody, Oryna nie wtopiła się, bo powitria pod grubym, długim kabatom trzymało jej na wodzie. Ludzie, jak stojali na berezie, zaczęły kryczaty: to czarownica, na ogień z nią! I tak spalili telczane niewinne dziewcza i nawet jedna suza spółczucia nie wypłynęła spod ich powik. W tej samej chwili ich dziewki zdali się im harszczy i robitniejszy. W denekotruch sełach na Lemkołyni jeszcze żywym jest wirowanie w posorku. To nieszkodliwy czarownici, który potrafla trzmaryty w roku albo odobraty korołam mołoko. Posłuchajmy żartibliwego opowiadania Iwana Żolema.
1: Iwan Żelem, czarownicia, urywok. Mene w seli wszytky znajut. A wy, kumo, i wy, słacho, możecie tyż to potwierdzyty, żem gazda poriadny, na nikogo złoho słowa nie powin. I nie zanymam się babskyma plotkami. Ale promyky to wujełku muszę wam powisty, że to wirutna czarownicia. Nie czudujcie się, bo ona jak zachocze, to o północy na kociubi i do was przyletyt. I chwist na pełno tyż ma. Lemko hołat pit forbankom. Oho. A wyż to soj dumali? czarił nycia. Ja też wam na ostatni już bortek i kus wydżu, co się dookoła robić. Och, no naj już budę i po waszemu, że chłosta iszczy nie maje. Choć wy ich im też nie zazerali, ale mołoko czużej korowy za braty znaje. Zaberę mołoko od susickich korów do swoich i już. I to od susitka nyczne nadojd, a jełka maje pełny horci. Zazne wiryte? Tosiaś, widajte ku Machnatka, że ona na jar porobyła joho korowa, że ciły mysiac nie dawali mu mołoka ani po kwarty. Lem aż, jak so już zo 3 tygodnie popasle na trawi i ku z nich wyszli jej czary, to zas pojawili mołoka. A jełka i tołdy doiła ciły dyjnyk, bo wszytko kumowo mołoko piszło do niej. A, już was ciekawit, jak ona to robit. O, ona znaje, jak to zrobity. Czarił nycia. Przychodzić jakosy na jar do kuma Hnatka i na pan bich prosyt pożyczyty jej płachtu koniczu.
2: I graz im się skinczył swi.
3: Powidat.
2: A na pan już ani makucha, ani otrubił, pomastyty korołam siczku. A jak mi nie pożyczyte, choć kus, to koroły mi bar stratiat mołoko, bo preściło zimu mali pokus to konycz, to makuch, to otruby. Także już przywykli dobry isty i za to pokus się doili. Pożyczyte mi, choć z płachtu konyczu, to już sobie jakosy poradzu, bo już wnet chudoła pidesia pasty, a na trawi koroły zas budut maty mołoko.
1: A kum Hnatko, mał koneczu i szczytost, bo wichotak nazgajnował w zimie korowamy, jak jełka. A trymał lem pokus dla konia, a że ony soj susidę, to się nad nią zmyłał. Dał i od razu obermok koneczu do róg i kazał pryty jeszcze raz z płachtą. A jełka nosyła to tu konycz do miu, nie dookoła po steżci, jaką ona zawsze chodyła do kuma Hnatka, a prosto czerez zachorodu. Choć, szto prawda, trawa się jeszcze na niej nie zeleniła. A czego ona tak nosyła, ha? A, widzite, nie znate, to ja wam powiem. Toho, że ona czarił nycia, a tak czary lipsze dijut. Czekajte, czekajte. Jeszcze się nic nie zwidujte, bo jak wam wszystko opowiem, to się aż zczudujete. Jak jełka przynosiła to tu konycz do swojego boiska, to się zaraz wernuła tą samą drogą do obory kuma Hnatka. I po drodze to si czarowała. Idę paru kroków, a potem się zochnę i niby przynosić do zemli tot konycz, to i pierwsze niby wypał. A potem zaskus idę i zazrobię to samo. Ale wy nie wierte, że to ona stratyła tołdy tot konycz. To ona ho tołdy na rokom szmaryła na zemlu, bo i trzeba było zaczarować nim to tu do rochu, żeby poni mołoko od korou kuma Hnatka przeszło do jej koru. I dlatego ona iszła z nim na prosto, a nie po steżci, bo na prosto czaramy leksze od obraty mołoko jak po steżci. Aha, teper już wydyte, że ona nie lem po to i pożyczała konyczu, że lem nim można zaczarować mołoko. A wy? Iszczy nie pełny, że ona czarił nycia? Chodyt? A koli chodyt? Wykumo i wysłacho. Tak jak moja stara. W niedzielu same pasete koroły, żeby ty tyska choć raz na tydzień się dobry wyspali. I lem wyżenete korowy na rin i one lem tam prudko dakus lysnut. A już z te doma, bo trzeba i te do cerkwy. I jak lem jegomość wozmut basom, błahosłowen Bóg nasz. A wy już pobożno odpowiadate amin, albo staraty się jeszcze w prytwori, bo ci łaty ich w ruku, jak ony lem zachodziat do cerkwy. A jełka? Na błahosłowen Bóg, ona jeszcze pasę koroły na fajni trawi, dade na medży, albo koło potoka, a potem popasat ich jeszcze na otawi, albo na koneczy. A czoho? Bo musy tak, bo taka umowa z czorto, że może i ty do cerkwy, ale aż na irze herowymy.
4: Czytali Olha,
5: Melania
6: i Natalia Pelechacz.

0: Rutkowska.
1: Zapraszamy do wysłuchania pieśni Czariunycia z płatni Tańci Duszu Moniki Małgorzaty Lis i Michała Kajdi.

Od dawna ludzie wierzyli, że zawdzięki wodzie życia, tajemnym eliksirom, zaklatiom, czarom można przekroczyć barierę znania, poznać to, co tajemne i niemożliwe. Dneska nie jest już magii tak jak dawno, ale dużo ludzi wierzy jeszcze w różne amulety, przedmety, eliksiry i czary. Dziękujemy za uwagę i zapraszamy na następne odcinki naszej radioczytelni.

Ja tu poczytam w tym przypadku przykład Barbary Dohnalik, która była bardzo dobrą przekładaczką. Taka kuściuk czeska Polka, mieszane mała korynia i bardzo dobry czuła w słowiańskiej literatury. I dobry mi przełożyła dumą mój wiersz. Zobaczyć i umrzeć. Nim zajdzie słoneczko za górę czarną, nim weźmiesz ze sobą bociani przedwieczorny klangor, błyśnij mi jeszcze. Wyhoduj kwiaty na ziemi rodzinnej, ród mój wolnym wygrzej i potem zachodź. A ja już radości bezmiar wezmę na ramiona, za tobą nogi powlokę i skonam.

Radio LEM FM. Słuchasz dzięki wsparciu powiatu polkowickiego. Razem tworzymy przestrzeń pełną głosu i emocji.

Muzyka poważna, klasyczna, do posłuchania w każdą niedzielę o godzinie 8 wieczorem. Prosit Paulo Małecki.

Rauce. Witam was, słuchacze. Przez dwa ostatnie dny maliśmy na lemkowini prawie lito. Ale dneska chciałbym was zaprosić na śpiewankę pro jar. Oczywiście zaczniemy od wesny.

najbardziej znanym wesnianym tworom z poważnej muzyki jest kawalczyk pro wesnu Antonio Vivaldiego. Ale dnesko proponuję dwa inne, może mniejsze znane twory, acki nie powiłbym. Pierwszy to Johanna Strausa, Syna Hołosy Wesny, Walc z Widnia. A drugim bude twir, Wesna, Der Frühling. Bude to, powiedzmy, osobliwa transkrypcja twir Wilhelma Friedmana Bacha, syna Jana Sebastiana.

Tepermuicha. Zaśpiewa nam śpiewanku o Jaru, o Jaru w Rio. No, Jaru w Rio była pół roku temu, z ohledu na klimat, który mają Brazylijczyk akurat w Rio, mają furt Jaru.

Uściok się zakołyszemy jeszcze w rytmach kalipso, ale śpiewankę śpiewam po angielsku o tym, że sąd derżawy, w których furt mają diar. To śpiewanka jak zraz z susidiu naszego najwierniejszego słuchacza, bo to ta wesna bude w nasą.

Niszczy Fado. Marisa, stare Fado. Amari Rodriguez, Primavera. I Jan Ambros z Płatni na Kralowej. Holly za Śpiła nam w Jazanku, Śpiwanok, Pidna Hołołkom, Idę Jar.

0: Manu Chao. Zapłatni. Następny przystanok na dia. No i ciż twir La Primavera. A pak najbardziej chyba oryginalna w naszym zostawieniu. Artystka, która zove się Sainho Namczylak. To jest śpiewaczka z Republiki Tuwińskiej. Nychda jeszcze nie występowała w naszym radyli, proto trzeba jej obowiązkowo zamistyty w naszym radyli.
1: Esperanza.

Lilo Nagnesk, toj persoj, vesnianoj, muzyk, ja żebam wam sonecznoj, jary, a na koniec bude prekrasna śpiewanka o jary, kotru zaśpiewa nam cisz kanadyjka, kotra zove się Stacy Kent. Ja dneska się z wami praszczam. Zapraszam za tyżden. Bohdan Gambal.